0: uyena ngapha kanti kwenzakalana
1: abtshele kahle
0: sasa busizo fika noma nini bathu isidina le weekend akalali vese nefika naye ngathi bathu ufuna mamitha